0: twój baby?
1: Ďalej si nevieš, že u mi, čo na u mi, o hejte u.
0: Hej, sista, kde je dipo?
1: Anima.
0: O mi dá si, ode, koni boko, mami, why?
1: Pače.
0: Okay, love you. Sista, ufú bej udu.
1: Hehe.
0: Hej, ude, kakra, ohon.
1: En ope.
0: Sense position, bej na upepa.
1: Doggy.
0: Jesus. Doggy, ohon.
1: Patrai.
0: Doggy, ni almost stages. Di ai na ope?
1: Love you too.
0: Wow, this is powerful and nice.